Ma, kad zakorakniš vamo jo na reštino, prijejva se bene na vištino. Uholio u besina suho smokvo, a hudobio pljukni,